0: Dzień Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Klara Kristugina.
3: Buon Natale.
4: S Novym Godem.
5: Feliz Navidad.
6: Wesołych Świąt.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Diamo, Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.